czarno. Lepki se kopta sidne kokar, widzisz maszynek, kaka czołka i tak nie to lalmo. Ejkem, idziol, idziol, ejkem, ejntekem, sumbotor, leć po czarno. Lepki se kopta sidne kokar, widzisz maszynek, kaka czołka i tak nie to lalmo. Ejkem, idziol, idziol, ejkem, ejntekem, sumbotor, leć po czarno.